sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

tych interakcji międzykulturalnych albo międzynarodowych. W każdym razie na pewno może być to intrygujące, a w każdym razie i poruszające, bo zwalczanie konkurencji, no cóż, mam podobno we krwi. Horroru może nie będę polecał, ale sygnalizuje martwe zło pod tytułem, a w zasadzie pod tytuł Ogień. To będzie do obejrzenia oczywiście również w najbliższym czasie. Dodam jeszcze, że to jest koprodukcja amerykańsko-kanadyjsko-nowozelandzka, także taki dosyć szeroki rozrzut. No i na sam koniec zostawiłem sobie produkcję pełnowymiarową, familijną, przygodową. Vaiana, moi drodzy, ale uwaga, uwaga, Vaiana już była, taka wersja animowana i tym razem mamy wersję filmową, kinową, aczkolwiek od razu uprzedzam z dorysowankami, no bo zwierzaczki to tak trochę gorzej do aktorstwa się podsuwały. Generalnie mamy oczywiście Vaianę, która wyrusza z rodziny wyspy Motonui w podróż, by uratować swoją plemię i odkryć własne przeznaczenia, a przy okazji spotkać oczywiście tych polinezyjskich bogów. Jednym słowem, dużo żeglugi, młoda, piękna niewiasta, no i oczywiście wielkie, wielkie przygody. Dodam jeszcze, że Dwayne Johnson jako Maui pojawia się w jednej z głównych ról. Dziś tam jeszcze chyba Frankie Adams, także na pewno również gwiazdy możecie znaleźć. A jeżeli chodzi o... Dwayne Johnson jako Bóg Polinezji. Dobra. W każdym razie macie szansę oczywiście obejrzeć również Wielkie Gwiazdy, a przy okazji, moi drodzy, oceanie widzianą z pokładu niewielkiej polinezyjskiej łodzi. Zapraszam do kina oczywiście. I zapraszam oczywiście jeszcze do wysłuchania muzyki. Hexagons, a w zasadzie Muse śpiewający utwór pod tytułem Hexagons. Oczywiście grający też.

No a my przerzucamy się prosto na serwisy streamingowe, bo sporo się tam dzieje. Ja tak dla przypomnienia zacznę od Amazon Prime. Świat legalnej blendynki może nas mniej interesuje, ale przypomnę, że od kilku dni możecie obejrzeć całkiem świeży tytuł, bo projekt Hail Mary, no film, który bardzo dobre recenzje zbierał, a w zasadzie w niektórych kinach chyba jeszcze można go nawet obejrzeć. W związku z tym jakby co do czego przypominam, że jest oczywiście taka opcja. W sobotę tak, będzie czwarty sezon LOL, kto się śmieje ostatni, to no takie wstawki, że tak powiem, zdecydowanie również nieco w polskim wydaniu. A jeżeli chodzi o inne sprawy, no to przypominam, że bardzo duża dawka bardzo dobrych filmów akurat się pojawiła na Amazonie, bo sporo westernów, na przykład Siedmiu Wspaniałych, gdzieś tam jeszcze parę innych, kilka filmów oczywiście, no i Powrót Siedmiu Wspaniałych, dodatkowo jeszcze Za kilka dolarów więcej czy Dobry, Zły, Brzydki, to akurat z Clintem i Studem, dodatkowo jeszcze gdzieś tam Zachodni Szlak się również przemija. Kolty Siedmiu Wspaniałych, no Dwoli Siłość Siedmiu Wspaniałych w nowym wydaniu również są, ale to już jest jakby inna sprawa. Mamy również Zaginionego w akcji, mamy 1984, czyli oczywiście film, no mówiący o ustroju jak najbardziej totalitarnym, chyba ku przestrodze. Powinienem chyba również wspomnieć o tym, że Wykidajło również się gdzieś tam pojawił, a poza tym oczywiście cała prezentacja filmów, które no powiedzmy oscarowymi na pewno są, no bo tam gdzieś chyba Ronin był, nie, Ronin nie był oscarowy, ale można mówić, natomiast Marsjanin jest od kilku dni dostępny, także możecie to ewentualnie też sobie obejrzeć, naprawdę kilka doskonałych tytułów. Jeżeli chodzi o propozycje z HBO Max, to a propos tych Oscarów, to uwaga, od paru dni dostępny jest Inception, Interstellar i Dunkierka. Zdecydowanie Oscarowe. Tenet w sumie też chyba był nominowany, także mamy tutaj samą plejadę. Natomiast od dzisiaj Deszcze nad klubem Babel są do obejrzenia, natomiast jutro 90 Day Diaries, ósmy sezon, pierwszy odcinek, czyli premiera. Lepiej być nie może, to też film z pogranicza oscarowości, z doskonałą obsadą, zresztą prawdę mówiąc Nicholson był tam chyba no inny niż zwykle, to trzeba przyznać, a przecież to nie jest jego, nie tylko on się tam przywijał. Miasto złodzi, no też przy okazji można powiedzieć. Anioły i demony i Kod Da Vinci, tutejż Inferno, to będzie do obejrzenia już od piątku, także możecie się przygotować. Dodatkowo jeszcze Uciekaj, Niebiosa Obiecanej Sojusznicy, tudzież Na Arenie, a w niedzielę, moi drodzy, Piotruś Pan, Podróż z celnym mordercą czy zabójcą i Gioja to radość. Czy na wtorek? Na wtorek jeszcze oczywiście mogę podpowiedzieć The Grim Adventures of Billy and Mandy. 16 odcinków, cały pierwszy sezon do obejrzenia, jak również The Marvelous Misunderstood Adventures of Flapjack, to akurat 20, czyli też cały sezon do obejrzenia. To HBO. Jeżeli chodzi o Disneya, to przypominam, że dzisiaj był ostatni odcinek pierwszej serii A Shop for Killers. Natomiast drugi sezon jeszcze w lipcu będzie, także musicie przypilnować i uważać jakby co. Natomiast od paru dni Betty Gregory, czyli Bliskie spotkania z Młotowatymi do obejrzenia. No i uwaga, na wysokich obrotach sezon drugi od dzisiaj również jest do obejrzenia, tylko dorzucę, że od kilku dni Spider-Man w komplecie, że tak powiem, do obejrzenia. No właśnie, chyba pominąłem jeszcze Batmana chyba pominąłem na HBO, moi drodzy, tak na marginesie, także jak możecie mi wybaczyć, tak, Batman w całym zestawieniu oczywiście.
Natomiast wracając do net, serwisów streamingowych, przechodzimy do Netflixa. No bo tutaj akurat też oczywiście jak zwykle bardzo dużo propozycji, które warto pamiętać. Zaczniemy od propozycji licencyjnych. Od paru dni 300 i 300 Początek Imperium, to akurat do obejrzenia myślę, że na pewno powinni być tacy, którzy by się skusili na to. Natomiast od dzisiaj The Tick jest do obejrzenia, natomiast jutro Podróż na Tajemniczą Wyspę, Miasto Złodziei i Polowanie na Druknyt, tudzież Podróż do Wnętrza Ziemi. Na piątek zaplanowany Prześladowca. Myślę, że też warto o tym sobie pamiętać, bo film, no, myślę, że ma swój urok. Natomiast The Outrun będzie do obejrzenia od niedzieli, także dobrze mówię, od soboty, moi drodzy, przepraszam bardzo. Destrukcja to akurat od poniedziałku i Jupiter Intronizacja będzie do obejrzenia we wtorek, także myślę, że też dobrze o tym pamiętać. To były tytuły licencyjne, natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to od dzisiaj, znaczy tak, wczoraj akurat taki tytuł znamienny, troszeczkę Lepiej późno niż samotnie, cały sezon drugi, także tak jakoś mi się to spodobało, że postanowiłem o tym również przypomnieć. Natomiast od dzisiaj do obejrzenia Aż po kres, Salcedo Skóra i Bugalo, a dodatkowo jeszcze Thunder 3 będzie do obejrzenia, a w zasadzie już są do obejrzenia i Nie boję się. Jutro Domek na Prerii to nowa odsłona, także nie jest to powtórzenie starych odcinków, tylko po prostu nowa ekranizacja, troszeczkę inaczej zrobiona, troszeczkę inne ustawienia. W piątek Miguel Angel Blanco i 48 godzin, które zmieniły Hiszpanię, dodatkowo Rozbitkowie, Koszmarna Katastrofa i As Palestry. To wszystko od piątku, natomiast w sobotę Robota we Wspólnocie, a w niedzielę Miłość Ślepa w Anglii i After the Altar. Na poniedziałek Golden Kami, Atak na więzienie Abashir. Również w poniedziałek Hot Arms Extra Hit. I uwaga, Quarterback sezon trzeci to akurat od wtorku do obejrzenia, także zapraszam. Jeżeli chodzi o serwisy streamingowe, to tyle, a my przerzucamy się na razie na grupę wideo. Nie wiem, czy macie świadomość, że dzisiaj jest środa, jutro czwartek, w związku z tym, no, my sobie zagramy.

Oj, środa, jutro czwartek. No to tak mimochodem się złożyło, a my przechodzimy do propozycji filmów, które będą obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Ja tak przypominam, że na niektórych z nich również będą do obejrzenia Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, to tak informacyjnie. Niższa drabinka zakończona. Jutro wchodzimy w kolejny etap. No i pierwszy mecz Francja-Marokko, moi drodzy. O, to może być ciekawe spotkanie. Właśnie, to będzie jutro, natomiast my zaczynamy oczywiście od filmów, które są do obejrzenia jeszcze dzisiaj. Jakby co do czego, to na Polsacie o 22.10 Sąsiedzi amerykańscy z 2014. Bractwo studenckie kontra mieszkańcy. No to może być tak tego, no ciekawe skądinąd oczywiście. Natomiast na Pulsie Negocjator będzie o 22, a Legion Samobójców o 23.35 na TVN-ie, tak w ogóle. Natomiast no właśnie, prawie że premierowe chyba, z 95 roku Kasyno będzie na Pulsie 2, to o 23. Natomiast Gran Turismo, akurat film jak najbardziej, że tak powiem, no motoryzacyjny troszeczkę, chociaż może nie do końca, w każdym razie do obejrzenia Super Polsacie o 21. Na Kulturze Stan Wyjątkowy, komedia, dramat chorwacko-sersko-polski, taka surrealistyczna troszeczkę opowieść o kradzieży trumień ze szczątkami zmarłych prezentów w Chorwacji i Serbii. Dlaczego, po co? No cóż, musicie obejrzeć, żeby ewentualnie móc odnośnie tego się troszeczkę wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o propozycję na jutro, to Mój chłopak się żeni, komedia romantyczna na Polsacie, to 22.50. Natomiast Rocketman, film muzyczny, historia życia Eltona Johna, moi drodzy, na TVN-ie o 22 do obejrzenia, także też warto o tym pamiętać. Taśmy Watykanu, no myślę, że trochę przewrotny. No troszeczkę od kulis obejrzenia akurat, jak wygląda życie w Watykanie. Stopklatka 21.55, natomiast Pitbull Ostatni Pies, sensacja polska z Dodą zresztą, jednej z głównych ról. To będzie do obejrzenia na Pulsie o 21.55 jutro, jeszcze raz podkreślę. Natomiast na Super Polsacie o 21 jutro będzie do obejrzenia Patriota. Akurat ten historyczny, no w końcu mamy 250-lecie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym powinno nam to się akurat spodobać. Mnie generalnie zawsze się podoba, jak do obejrzenia chodzi, ale oczywiście kwestia względna. Ikar, legenda, Mietka Kosza, biografia o 23.35, Niewidomy pianista, moi drodzy, to jest polski film z 2019 roku, bardzo dobrze oceniany, myślę, że warto obejrzeć. TVP Kultura, 23.35 jutro, myślę, że to wam się na pewno może spodobać. Jeżeli chodzi o piątkowy wieczór, to tak filmowo rzecz ujmując, uwaga, będzie Hobbit Niezwykła Podróż, ale to wcześniej o 19.55, natomiast później będą Niezniszczalni, czyli Stallone, który zaraz wczoraj czy przedwczoraj obchodził 80. urodziny, także piękny wiek wchodził, a tutaj no, na tym filmie na pewno nie widać, a film wcale nie taki stary, bo z 2010 roku. Reminiscencja, thriller na TVN-ie o 22.55, to amerykański film o samotnym prywatnym detektywie. Natomiast na Pulsie o 22.00 Najwyższy Wyrok, amerykański film, Tom Steele i Manning, Eskorta Więźniów. Oczywiście troszeczkę nie do końca to idzie tak, jak było zaplanowane. Jeszcze podrzucę 21 Jump Street, komedia sensacyjna z 2012 roku, to będzie na Super Polsacie o 22.55, też chyba może wam się spodobać. Natomiast ja podpowiem, że będzie
komedia romantyczna Czego pragną kobiety z 2000 roku. Mel Gibson, no jeszcze dosyć młodziutki, moi drodzy. TVP Kobieta to akurat zaproponuje. Czy Szyfry Wojny wam podpowiadać? Nie, na razie odpuszczamy, przechodzimy do kolejnego dnia, czyli uwaga, uwaga, już zaczynamy sobotę. Skoro sobota, to powinniśmy chyba od razu zaznaczyć, że troszeczkę rozszerzamy nasz zakres zainteresowań, no bo wakacje wakacjami, ale rano czasami jak my byśmy chcieli odpocząć, to dobrze by było zaproponować otoczeniu, zwłaszcza młodemu otoczeniu, obejrzenie jakiegoś filmu, który akurat będzie nieco wcześniej. W związku z tym na TVN-ie, TVN 7, będzie do obejrzenia o 7.35 Za duży na bajki. Polska komedia sprzed paru lat, ale doskonała. Młody, troszeczkę kompulentny człowiek, który ma talent do gier, no i ale przy okazji również zdobywa oddanych przyjaciół, też może wam się to spodobać. Na pulsie 2 Koati, to animacja z kolei będzie do obejrzenia. Meksykańska, amerykańska, też chyba warto dorzucić. Jeżeli chodzi o ten pełnowymiarowy, że tak powiem, wieczorny wymiar, to Szybcy i Wściekli w sobotę o 21.55, ale to piąte wydanie, także dla tych, którzy są zorientowani przynajmniej. Klient na stopklatce będzie do obejrzenia, gwiazdorska obsada, film z 94 roku, w związku z tym no już jakby na to nie spojrzeć, 3 dekady ma, natomiast nie można zapomnieć, że tam chyba Tommy Lee Jones pojawiał się, ale również chyba paru innych znanych, naprawdę znanych aktorów, znacznie młodszych niż dzisiaj oczywiście. Ostatni ślad na pulsie z kolei, amerykański film, gdzie pewna niewiasta znika bez śladu na stacji benzynowej, a mąż kobiety postanawia znaleźć i wyjaśnić wszystko. Wróg publiczny na Super Polsacie będzie do obejrzenia o 21.00, natomiast o 23.45 doskonały oscarowy kontakt z Judy Foster w jednej z głównych ról, także w zasadzie głównej roli, także można już się do tego przymierzyć. Natomiast ja bym jeszcze proponował jedną taką propozycję, która no myślę, że może się spodobać, jeżeli nie wszystkim, to w każdym razie naświetlić pewne aspekty historyczne, bo w sobotę na TVP Historia 25 Wołyń zapis zbrodni. Od razu uprzedzam, to nie jest film czy dokument dla wszystkich, bo no, są tam naprawdę okropne rzeczy omawiane, pokazywane, oczywiście nie w formie dokumentalnej, ale mimo wszystko można o tym powiedzieć chyba na spokojnie, że jest to na pewno mocne, ale to mocne wydanie. W metrze będzie Gniew Oceanu jeszcze wieczorem, także George Clooney w doskonałej odsłonie. Jeżeli chodzi o niedzielny dzionek, to tak jak to już nam się zdarzało nieraz, znowu rozszerzamy, że tak powiem, spektrum, no bo trzeba no, zapewnić jakąś tam rozrywkę, to podpowiem, że tak, Alvin i Wiewiórki 2 będą do obejrzenia, tak, animacja, ale troszeczkę, że tak powiem, filmowa, o 7.45 na TVN 7, natomiast Tatuaż komedia z Louis de Funesem 68 roku na Pulsie 2, to już chyba dla tych bardziej, że tak powiem, ustawionych. Super Polsat na 13.05 jeszcze Mustanga z Dzikiej Doliny, czyli Droga do Wolności proponuje, także macie również parę, że tak powiem, innych propozycji, które mogą wam się spodobać. Jeżeli chodzi o pasmo wieczorne, filmowe, to uwaga, na Polsacie w niedzielę o 19.55 będzie King Kong, ta wersja z 2005 roku, także można do tego podejść z rozrywką. Ocean Eleven, ryzykowna gra o 23.00 na TVN-ie z kolei, także też myślę, że się spodoba.
Natomiast American Assassin o 20 na Pulsie, to tak dla równowagi, też będzie do obejrzenia, też się powinno wam spodobać. Natomiast Morze w ogniu, sensacja na TVN7 o 20 również, także do skoku. Na TVN7 z kolei właśnie mówiłem, że w metrze akurat w sobotę, natomiast na TVN7 w niedzielę o pierwszej po północy, czyli bardziej w poniedziałek, Gniew Oceanu również będzie, także to tak dla zaznaczenia. Co jeszcze? Lucy Abrac, dramat wojenny z 1997 roku, francuski, marzec 1943 roku i nauczycielka historii w jednej ze szkół w Lyonie i działaczka ruchu oporu w jednym. Jednym słowem, taka martyrologia, czy pokazywanie walczącej Francji innym. Też może się akurat tym, którzy lubią się w historii, spodobać. No i uwaga, jeszcze na poniedziałek podrzucę Pocałunek Smoka, akcja w dobrej obsadzie. Chiński policjant przyjeżdżający do Paryża, i tak dalej. To akurat Puls o 22. Natomiast ci, którzy chcieliby pooglądać coś innego, to na TVN-ie Saga Zmierzch Zaćmienie będzie. Także można podrzucić. I na TVP2 jeszcze o 22.55 będzie U Pana Boga za piecem. Jednym słowem, Maria Mosty, to chyba tak się nazywała miejscowość. Będzie oczywiście się na pewno dużo działo, oczywiście śmiesznie też. Czy ja coś miałem w tej chwili zapowiedzieć? Miałem zapowiedzieć oczywiście. Skolim będzie nam teraz grał.

0: No tak, dzisiaj chyba zbliżamy się powoli do końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, ja Was zapraszam do słuchania nowinek. Jutro o 9 poranek, wieczorem inżynierskie historie. A tak w ogóle to jutro 9 lipca, czwartek, imieniny Weroniki, Sylwii i Zenona przede wszystkim, ale także Aleksandry, Adriana, Joanny, Jana, Antoniego, Adrianny, Mikołaja, Łucji, Róży, Kornela, Zenona, Augustyna, Korneliusza, Cyryla, Anatola, Anatolii, Floriana, Adolfinę, Adriana i Korneli. Soniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jutro dzień chodzenia do pracy inną drogą, to... No, tak ogólnie rzecz ujmując, muszę przyznać, że ja czasami nie lubię chodzić tymi samymi ścieżkami, w związku z tym różnie to wychodzi, ale to u mnie. A u Was możecie napisać nowinki@pkedu.pl, na pewno postaram się odpowiedzieć, jak tylko znajdę chwilę czasu. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już wszystko. Zapraszam, tak jak mówiłem, do słuchania nowinek, no i pozdrawiam Was serdecznie. Pa, cześć. Aha, no i na koniec jeszcze Katia będzie dla Was grała. Też może Wam się spodoba.
1: Hace mucho tiempo que no sé lo que pasa. Ando buscando mi casa.
0: O dwóch światach. Jeszcze raz pa.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Mamy dzisiaj czwartek, 9 dzień lipca i 190 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Weronika, Sylwia i Zenon, ale także Aleksander, Adrian, Joanna, Jan, Antoni, Adrianna, Mikołaj, Łucja, Róża, Kornel, Zenona, Augustyn, Korneliusz, Cyryl, Anatola, Anatolia, Florianna, Adolfina, Hadrian i Korneli. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj również obchodzimy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Nie wiem jak wam, ale mnie się tak zdarza. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-klubowe, to przypominam, że dzisiaj o 18 w klubie Studio Demet koncertować będzie. Natomiast jeżeli dzisiejszy termin wam nie pasuje, to już jutro w klubie Zaścianek, nie, w klubie Warsztat dla odmiany, tym razem wystąpi Spectral Spectrum i uwaga, Runaway Davis, jednym słowem brzmienia też dosyć mocne. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam wycieczkę do obejrzenia filmu Supergirl, czyli no, kolejne przygody Kara Zero-El, która oczywiście prywatnie tak występuje, a oficjalnie to Supergirl, albo odwrotnie, jak to woli. Tym razem nasza supergwiazda ma problem, bo musi podjąć, no powiedzmy, bardzo nieoczekiwalną współpracę, ale przeciwnik i miejsca zmuszają ją do tego, aby podjąć misję pełną przygód i dodatku międzygalaktycznej podróży. A to wszystko możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o godzinie 17. Oczywiście zapraszam. No i Radio Nowiki proponuje tak przy okazji ogłoszenia oficjalnych wyników tegorocznych matur. Ja przypominam maturzystom, że jeżeli do tej pory nie złożyliście wniosku o przyjęcie na studia na uczelni wyższej, no to na Politechnice jeszcze jak najbardziej trwają zapisy i akcja rekrutacyjna. Wszystko to potrwa nominalnie do 17 września. Oczywiście w różnych etapach i w dodatku nie wszędzie będą już wolne miejsca. Ale to nie zmienia faktu, że czekamy na was z otwartymi ramionami. A szczegóły znajdziecie na stronie internetowej naszej uczelni, czyli www.pke.edu.pl. Zapraszam oczywiście do studiowania, no, a ewentualnie również do przeglądania strony internetowej uczelni, jak i również Radia Nowinki, czyli www.nowinki.pke.edu.pl. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście wam słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, mogę powiedzieć, że słuchać nas możecie drogą internetową poprzez stronę www.nowinki.pk.edu.pl. Tam klikacie przycisk włącz radio i w zasadzie to wszystko, co musicie zrobić, aby nas już słuchać, reszta po naszej stronie. My gwarantujemy, że będzie grało, po drugie gwarantujemy, że będzie grało ładnie, po trzecie będzie mówiło ciekawie, a po czwarte oczywiście atmosfera rewelacyjna. To wszystko w Radiu Nowinki, a jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że jutro, tuż po 9 rano, startuje poranek w Nowinkach. Wieczorem, tuż po 21, będzie herbatka, natomiast dzisiaj wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza was Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

Mamy dzisiaj czwartek, 9 dzień lipca i 190 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Weronika, Sylwia i Zenon, ale także Aleksander, Adrian, Joanna, Jan, Antoni, Adrianna, Mikołaj, Łucja, Róża, Kornel, Zenona, Augustyn, Korneliusz, Cyryl, Anatola, Anatolia, Florianna, Adolfina, Hadrian i Kornelis. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj również obchodzimy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Nie wiem jak wam, ale mnie się tak zdarza. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-klubowe, to przypominam, że dzisiaj o 18 w klubie Studiu Demet koncertować będzie. Natomiast jeżeli dzisiejszy termin wam nie pasuje, to już jutro w klubie Zaścianek, nie, w klubie Warsztat dla odmiany, tym razem wystąpi Spectral Spectrum i uwaga, Runaway Davis, jednym słowem brzmienia też dosyć mocne. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam wycieczkę do obejrzenia filmu Supergirl, czyli no, kolejne przygody Kara Zero-El, która oczywiście prywatnie tak występuje, a oficjalnie to Supergirl, albo odwrotnie, jak to woli. Tym razem nasza supergwiazda ma problem, bo musi podjąć, no powiedzmy, bardzo nieoczekiwalną współpracę, ale przeciwnik i miejsca zmuszają ją do tego, aby podjąć misję pełną przygód i dodatku międzygalaktycznej podróży. A to wszystko możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o godzinie 17. Oczywiście zapraszam. No i Radio Nowiki proponuje tak przy okazji ogłoszenia oficjalnych wyników tegorocznych matur. Ja przypominam maturzystom, że jeżeli do tej pory nie złożyliście wniosku o przyjęcie na studia na uczelni wyższej, no to na Politechnice jeszcze jak najbardziej trwają zapisy i akcja rekrutacyjna. Wszystko to potrwa nominalnie do 17 września. Oczywiście w różnych etapach i w dodatku nie wszędzie będą już wolne miejsca. Ale to nie zmienia faktu, że czekamy na was z otwartymi ramionami. A szczegóły znajdziecie na stronie internetowej naszej uczelni, czyli www.pke.edu.pl. Zapraszam oczywiście do studiowania, no, a ewentualnie również do przeglądania strony internetowej uczelni, jak i również Radia Nowinki, czyli www.nowinki.pke.edu.pl. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście wam słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, mogę powiedzieć, że słuchać nas możecie drogą internetową poprzez stronę www.nowinki.pk.edu.pl. Tam klikacie przycisk włącz radio i w zasadzie to wszystko, co musicie zrobić, aby nas już słuchać, reszta po naszej stronie. My gwarantujemy, że będzie grało, po drugie gwarantujemy, że będzie grało ładnie, po trzecie będzie mówiło ciekawie, a po czwarte oczywiście atmosfera rewelacyjna. To wszystko w Radiu Nowinki, a jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że jutro tuż po 9 rano startuje poranek w Nowinkach. Wieczorem tuż po 21 będzie herbatka, natomiast dzisiaj wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza was Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

Witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Hello, cześć. Tomasz Kapuśniak was wita serdecznie na dzisiejszym kultywatorze. W sumie takim troszeczkę wakacyjnym, bo taka aura dookoła już panuje. Dzisiaj jeszcze, no tak miło, nie padało, nie było upalnie. Jednym słowem, tak w miarę. Ja co prawda dzisiaj zdążyłem nawet wycieczkę jeszcze przed programem zrobić pod Kraków. Też ładnie było, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że jakbyście nie mieli świadomości, to w Libertowie Zakopianka ma troszeczkę zwężenia, w związku z tym ci, którzy wjeżdżają do Krakowa od strony Zakopanego, mają do dyspozycji jeden pas ruchu na pewnym kawałeczku. No cóż, ale podobno później będzie fajnie, bo tam będzie tylko takie wielopoziomowe skrzyżowanie. To w Libertowie, dzisiaj oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiaj i w kultywatorze, to mogę wam powiedzieć, że oczywiście będzie się działo. Tomasz Kapuśniak wita was serdecznie. Będzie oczywiście tradycyjnie o wydarzeniach kulturalnych, które no, mam nadzieję, że zaintrygują was i zaciekawią, jeżeli chodzi o nadchodzące dni. Będzie również, co myślę też spotka się z waszym zrozumieniem, o propozycjach kinowych, czyli premierach filmów, które pojawią się w piątek nominalnie na naszych ekranach. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, a w zasadzie nowych serialach, filmach, które się pojawią również w ciągu najbliższych dni. No i będzie również kilka propozycji filmów do obejrzenia na tych ogólnopolskich, dostępnych, ogólnodostępnych programach telewizyjnych, czyli po prostu z antenki, prosto z antenki oczywiście, niekodowane. No, przynajmniej nie tak, że się nie da odebrać. No, chyba, że macie dekoder stary, no to będzie inna sprawa. Ale filmy na pewno wam spróbuję jakieś zaproponować, a kilka jest naprawdę ciekawych. To wszystko. Dodatkowo oczywiście będzie również muzyka, która mam nadzieję spełni wasze wyśrubowane oczekiwania. Na początku Charlotte Cardin zagra. No, myślę, że jest to moment, abym ja sobie zrobił chwilę przerwy i łyknął herbatki owocowej zresztą.

No, czego to miało być? Chyba od kultury. W związku z tym mogę wystartować. Skoro tak, no to od razu podpowiem, że nie wiem, czy macie świadomość, ale weszliśmy w kolejny sezon Kina pod chmurką. A to oznacza, że kino plenerowe ruszyło. Tym razem w Parku Dębnickim będzie miało miejsce. Generalnie godzina 21, chociażby już 11. To mi wychodzi na to, że co, 9? Jutro, 10 w sobotę o 21. Prawdę mówiąc, musiałem sobie chyba sprawdzić, co tam w planach było, bo jeżeli się nie mylę, to na 11 Wałęsa Człowiek Nadziei powinien być, czyli Andrzej Wajda. Także jak najbardziej rozrywkowo i w dodatku, no powiedzmy historycznie też można chyba powiedzieć. Jeżeli chodzi o filmy, to w niedzielę Krakowskie Spacery Filmowe, a to będzie oznaczało, że zapewne będzie Człowiek z Marmuru omawiany, no bo będzie Andrzej Wajda i Nowa Huta. To od godziny 12, dwie godziny, i będą chodzące akurat prezentacje oczywiście tych związków, może nieoczywistych, ale mimo wszystko bardzo, ale to bardzo atrakcyjne i ciekawe. Jeżeli chodzi o wydarzenia w innym formacie, to przypominam, że od piątku startuje 39. ulica Festiwal, czyli Festiwal Teatru Ulicznego. To wszystko, no w zasadzie nie wszystko, bo częściowo na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego, czyli pod dworcem głównym, ale nie tylko, bo będzie oczywiście tych wydarzeń jakby troszeczkę więcej. Również w piątek możecie liczyć na kino plenerowe, ale dla odmiany w Niepołomicach, znaczy gwoli ścisłości termin od 10, natomiast myślę, że taka godzina po zachodzie słońca w Centrum Dźwięku i Słowa na sobotę również można się tam ewentualnie wybrać. Ja wam jeszcze podpowiem, że w Teatrze Współczesnym na piątek na 19 zapowiedziany spektakl Seks po krakowsku. Były juwenalia krakowskie, to tym razem również będzie to, aczkolwiek będzie to nawiązanie pewnie do nieco starszych, że tak powiem, wątków, łącznie z panią Dulską, aczkolwiek no też pamiętajcie, że w oryginale pani Dulska we Lwowie mieszkała i o tym pamiętać by trzeba było. A jeżeli chodzi o inne kwestie, no to już podpowiadam. Jutro, tak. Aha, no jeszcze powinienem chyba wystartować, że NH Fest oczywiście już też wystartował. Summer Jazz Festival Kraków już 31, to również trwa, o tym pamiętajcie. Natomiast jutro w klubie Studio The Diamond koncertować będzie, także możecie się tam wybrać. To od godziny 18. Natomiast uwaga, w klubie Warsztat na Zabłociu już w piątek o 19 w ramach Love Wave będzie spektakl Spectrum, to grupa z USA, i grupa Runway Devils z Łodzi, czyli no powiedzmy wyzywający repertuar, ale jak najbardziej warty chyba poświęcenia chwili czasu. Scena Supernowa na Zybikiewicza z kolei zaprasza na 9 urodziny, a tam uwaga, będzie Mars, tak, Mars będzie oczywiście, także możecie się już ewentualnie wybrać. A w Nowochódzkim Centrum Kultury dla odmiany w piątek, dobrze liczę? Nie w piątek, w sobotę o godzinie 18. Trzy pokolenia, czyli śpiewamy Manam, będą największe przeboje Manamu. No i będą na scenie babcia Hanka, mama Paulina i córka Ruby. W związku z tym no, oczywiście te trzy pokolenia chyba się od razu wyjaśniają. Letnie granie w Dworku Białobrodnickim to akurat wydarzenia, które mogą się wydawać, bo tak, w piątek to akurat odkrywka, natomiast letnie granie będzie w niedzielę o 20, także można o tym pamiętać. W Hyde Parku z kolei na 14, to jest, przypominam, wtorek. Najbliższy wtorek oczywiście Eric Johnson i Texafonic będzie, także jest oczywiście mocne brzmienie i silne wybrzmienie.
Czy jeszcze powinienem coś, wyskakując do przodu, podpowiedzieć? Tak, Forum Horyzontem, ale to w za przyszłym tygodniu lewitacja, także będzie się oczywiście sporo, ale to sporo, sporo działo. Aha, no i jeżeli już tak mowa było o Krakowie, no to chyba nie zaszkodzi zaprosić na piątek przy planszy w Rybnej, czyli planszówki w Bibliotece w Rybnej. To w piątek o godzinie 17:00, no miejsce jak miejsce, trzeba wyjechać z Krakowa w kierunku zachodnim, no i później oczywiście trafiacie w miejsca, gdzie jest na pewno jak najbardziej wygodnie, miło i sympatycznie, czyli można będzie troszeczkę grać. A atrakcja polega na tym, że można tam zagrać zupełnie za darmo. To akurat powinno się wam spodobać. Do końca września Summer Music Festival w Wieńce, to akurat w Zespole Szkół Muzycznych, możecie sprawdzać sobie. Natomiast Stacja Biblioteczna Wakacje w Skawinie, to akurat też trwa i do końca sierpnia zaprasza. Pewnie gry i czytanie, ale pewnie nie tylko. Oferta dotyczy bezpłatnych zajęć wakacyjnych. No to chyba też powinno wam się, a przynajmniej tym, którzy mają małe dzieci, jak najbardziej spodobać. Lato pełne kultury na Zamku Królewskim, tym razem w Niepołomicach. To również trwa, ja tylko podpowiem, że jeżeli chodzi o nadchodzący weekend, to prawdę mówiąc będzie chyba koncert musicalowy. Nie wiem, czy przypadkiem nie piosenki Anny German akurat będą wypadały, ale to oczywiście jedno z wydarzeń, które nawet jeżeli nie wpadnie teraz, to powinno wam się spodobać, bo będą oczywiście w innych miejscach jak najbardziej. Tak, koncerty orkiestry też nie połomice. O właśnie, i Wielkowiejski Targ, czyli to akurat gmina Wielka Wieś, która zaprasza was na targi organizowane oczywiście w poszczególnych wsiach. Jeżeli się nie mylę, to akurat na 26 lipca w Szycach możecie liczyć na taką atrakcję, ale to już jest oczywiście dalsza perspektywa. A teraz, moi drodzy, chyba jest ten moment, kiedy The Black Crowes będzie was zabawiało.

W sumie to miałem już przejść do filmów, ale postanowiłem jeszcze, że tak powiem, zabawić się w komentatora sportowego. Spokojnie o Mistrzostwach Świata nie będę mówił, chociaż prawdę mówiąc, ja całym sercem jestem przekonany, że to Egipt powinien grać dalej. No ale nie gra, no to już jest inna sprawa. Ale o mistrzostwach nie będzie, chciałem za to powiedzieć o żeglowaniu, bo to wakacyjny sport, moi drodzy. W minioną sobotę odbyły się regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. Były to już 48 regaty Politechniki Krakowskiej, a startowało w nich 18 załóg. Ja mówiłem już w poniedziałek, że no wiało, moi drodzy, wiało i miało to przełożenie, bo dotarły mnie słuchy odnośnie tego, że nawet i wywrotka była, co akurat no, odzwierciedla oczywiście silny wiatr. No, pikniku nie było, ale za to były regaty pełną gębą, moi drodzy. Startowało 18 załóg i tutaj, uwaga, regaty połączone były z memoriałem imienia Zbigniewa Kuci i 16 memoriałem oczywiście, natomiast w tym zakresie Midor Jakub, Midor Piotr zostali zwycięzcami. Natomiast jeżeli chodzi o regaty, w klasie Omega Standard pierwsze miejsce Midor Jakub, Midor Piotr, drugie miejsce Szopa Stepan, Koźnik Jakub, trzecie miejsce Fałat Paweł, Fałat Antoni, Kubica Maja i Perkoj Jarejsi. Jachty kabinowe do 6,5 metra, pierwsze miejsce Lamers Piotr i Magiera Wojciech, tudzież klub żeglarski Halny, trzeba podkreślić. Drugie miejsce Korepta Krzysztof Szarek Paweł z Politechniki, trzecie miejsce Kistowski Piotr, Kistowska Jofia, ZKP Bielsko. Jachty kabinowe powyżej 6,5 metrów to pierwsze miejsce Jerzy Figacz i Piotr Figacz, tudzież Andrzej Kastelik. Drugie miejsce Magdalena Sora, Agata Pawłowska-Salach, Jacek Husakowski, Filip Robotycki i Krzysztof Włodarczyk z Politechniki. A trzecie miejsce Wacław Bachman i Agnieszka Bachman-Szczygielska. W klasie Open pierwsze miejsce Jan Gocki i Michał Gocki. W drugie miejsce Marcin Jakubiec i Katarzyna Jesz, tudzież Krzysztof Bardel. Trzecie miejsce Jacek Walczyk, Justyna Tomczyk i Jakub Tomczyk. Jednym słowem, moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Dodam jeszcze, że w regatach, no, gościnnie oczywiście był burmistrz Żywca Antoni Szlagora, a przedstawicielem, na zasadzie reprezentantem władz uczelni był koordynator jednostek pozawydziałowych Politechniki, dr Otmar Wogt. Jednym słowem, regaty za nami. Ja oczywiście przypominam, że sezon żeglarski bynajmniej się nie kończy, w związku z tym jakby co do czego zawsze możecie jeszcze na jakieś się wybrać, ale te politechniczne w przyszłym roku. No to co? Gramy? Niech będzie, moi drodzy. Deep Purple, Diablo.

No i przechodzimy do premier filmowych, moi drodzy. Premiera, no może premiera, może jakoś inaczej nazwać, po latach troszeczkę. W sumie nie pamiętam, czy to przypadkiem, przepraszam bardzo, czy to przypadkiem nie jest debiut Sofii Coppoli. Film z 1999 roku, który trafia na nasze ekrany kinowe właśnie w tej chwili ponownie. Wtedy właśnie nie pamiętam, jak to było, ale nadrobię to, obiecuję. W każdym razie Przekleństwa niewinności. Film, w którym mamy rodzinę, no taką bardzo kobiecą rodzinę, no bo rodzice i pięć sióstr, bardzo atrakcyjne skądinę, które akurat no, w związku z tym, że atrakcyjne, młode, piękne i w ogóle, to przyciągają uwagę oczywiście całego sąsiedztwa, tego męskiego oczywiście, albo chłopięcego, jak to woli. W każdym razie jest to dramat psychologiczny, no okazuje się, że jedna z nich popełnia samobójstwo i ta fascynacja oczywiście pozostałymi siostrami jest coraz większa. Czy będzie to miało wpływ na kolejne wydarzenia? No cóż, możecie się przekonać o tym sami, oglądając oczywiście ten film, tym bardziej, że oczywiście, tak jak powiedziałem, będzie do obejrzenia jak najbardziej. Kolejna propozycja, tym razem też o kobietach, młodych kobietach, no, może przesadziłem z tą kobietą, ale w każdym razie dziewczyna na pewno. Chorwacko-słoweńsko-serbski film familijno-przygodowy pod tytułem Nowy pamiętnik Pauliny P. No, u nas ta kiedyś Anastazja P była nader popularna, ale to bynajmniej nie ma z tym nic wspólnego, moi drodzy, no, nawet najmniejszej wspólnoty. W każdym razie wracając do Pauliny P, mamy tutaj dziewczynę, która ma pamiętnik i wraca ona do codziennych zmagań, okresu dojrzewania, konfliktu z dorosłymi i szkolnych szykań. Wszystko komplikuje informacja o śmiertelnej chorobie babci. Jednym słowem, to wszystko oczywiście w jednym miejscu zebrane, czyli pamiętnik młodej niewiasty. Do obejrzenia oczywiście w kinach. Kolejna propozycja też o dziewczętach, moi drodzy, tym razem niemiecki film Solona Józefa. I to akurat nie jest przypadkowo, że tutaj tak troszeczkę to jakby bliskowschodnio zabrzmiało, bo mamy tutaj dziewczynę o imieniu Mona, która uwielbia piłkę nożną i ma problem z odnalezieniem się w nowym kraju, bo dziewczyna tęskni za domem, a koledzy z klasy podchodzą do niej z dystansem, jednak zbliżający się turniej piłkarski zmieni wszystko. Czy hijab też, tego nie wiem, ale w każdym razie film Mistrzynie do obejrzenia w kinach jak najbardziej oczywiście polecam. Kolejny film, tym razem duńsko-francuski dramat z kolei pod tytułem Wielki Łuk. Generalnie jest to poniekąd film o architekturze, ale to tylko tak mimochodem zahacza, bo cofamy się o kilka dekad. Mamy Francję, rok 1983 i tutaj pojawia się nieznany duński architekt, który wygrywa konkurs na symbol nowo powstającej dzielnicy w Paryżu, wspomniany Wielki Łuk. A co z tego wyniknie? No cóż, pewnie trochę zamieszania, troszeczkę niezrozumienia, no powiedzmy, tych interakcji międzykulturalnych albo międzynarodowych. W każdym razie na pewno może być to intrygujące, a w każdym razie i poruszające, bo zwalczanie konkurencji, no cóż, mam podobno we krwi. Horroru może nie będę polecał, ale sygnalizuje martwe zło pod tytułem, a w zasadzie pod tytuł Ogień. To będzie do obejrzenia oczywiście również w najbliższym czasie. Dodam jeszcze, że to jest koprodukcja amerykańsko-kanadyjsko-nowozelandzka, także taki dosyć szeroki rozrzut. No i na sam koniec zostawiłem sobie produkcję pełnowymiarową, familijną, przygodową. Vaiana, moi drodzy, ale uwaga, uwaga, Vaiana już była, taka wersja animowana i tym razem mamy wersję filmową, kinową, aczkolwiek od razu uprzedzam z dorysowankami, no bo zwierzaczki to tak trochę gorzej do aktorstwa się podsuwały. Generalnie mamy oczywiście Vaianę, która wyrusza z rodziny wyspy Motonui w podróż, by uratować swoją plemię i odkryć własne przeznaczenie, a przy okazji spotkać oczywiście tych polinezyjskich bogów.
Jednym słowem, dużo żeglugi, młoda, piękna niewiasta, no i oczywiście wielkie, wielkie przygody. Dodam jeszcze, że Dwayne Johnson jako Maui pojawia się w jednej z głównych ról. Dziś tam jeszcze chyba Frankie Adams, także na pewno również gwiazdy możecie znaleźć. A jeżeli chodzi o... Dwayne Johnson jako Bóg Polinezji. Dobra. W każdym razie macie szansę oczywiście obejrzeć również Wielkie Gwiazdy, a przy okazji, moi drodzy, oceanie widzianą z pokładu niewielkiej polinezyjskiej łodzi. Zapraszam do kina oczywiście. I zapraszam oczywiście jeszcze do wysłuchania muzyki Hexagons, a w zasadzie Muse śpiewający utwór pod tytułem Hexagons. Oczywiście grający też.

No a my przerzucamy się prosto na serwisy streamingowe, bo sporo się tam dzieje. Ja tak dla przypomnienia zacznę od Amazon Prime. Świat legalnej blendynki może nas mniej interesuje, ale przypomnę, że od kilku dni możecie obejrzeć całkiem świeży tytuł, bo projekt Hail Mary, no film, który bardzo dobre recenzje zbierał, a w zasadzie w niektórych kinach chyba jeszcze można go nawet obejrzeć, w związku z tym jakby co do czego przypominam, że jest oczywiście taka opcja. W sobotę tak, będzie czwarty sezon LOL, kto się śmieje ostatni, to no takie wstawki, że tak powiem, zdecydowanie również nieco w polskim wydaniu. A jeżeli chodzi o inne sprawy, no to przypominam, że bardzo duża dawka bardzo dobrych filmów akurat się pojawiła na Amazonie, bo sporo westernów, na przykład Siedmiu Wspaniałych, gdzieś tam jeszcze parę innych, kilka filmów oczywiście, no i Powrót Siedmiu Wspaniałych, dodatkowo jeszcze za kilka dolarów więcej czy Dobry, Zły, Brzydki, to akurat z Clintem i Eastwoodem, dodatkowo jeszcze gdzieś tam Zachodni Szlak się również przemija, Kolty Siedmiu Wspaniałych, no Dwoliściwość Siedmiu Wspaniałych w nowym wydaniu również są, ale to już jest jakby inna sprawa. Mamy również Zaginionego w akcji, mamy 1984, czyli oczywiście film, no mówiący o ustroju jak najbardziej totalitarnym, chyba ku przestrodze. Powinienem chyba również wspomnieć o tym, że Wykidajło również się gdzieś tam pojawił. A poza tym oczywiście cała prezentacja filmów, które no powiedzmy oscarowymi na pewno są, no bo tam gdzieś chyba Ronin był, nie, Ronin nie był oscarowy, ale można mówić, natomiast Marsjanin jest od kilku dni dostępny, także możecie to ewentualnie też sobie obejrzeć, naprawdę kilka doskonałych tytułów. Jeżeli chodzi o propozycje z HBO Max, to a propos tych Oscarów, to uwaga, od paru dni dostępny jest Incepcja, Interstellar i Dunkierka. Zdecydowanie Oscarowe. Tenet w sumie też chyba był nominowany, także mamy tutaj samą plejadę. Natomiast od dzisiaj Deszcze nad klubem Babel.

są do obejrzenia, natomiast jutro 90 Day Diaries, ósmy sezon, pierwszy odcinek, czyli premiera. Lepiej być nie może, to też film z pogranicza oscarowości, z doskonałą obsadą, zresztą prawdę mówiąc Nicholson był tam chyba no inny niż zwykle, to trzeba przyznać, a przecież to nie jest jego, nie tylko on się tam przewijał. Miasto złodziei, no też przy okazji można powiedzieć. Anioły i demony i Kod Da Vinci, tutaj już Inferno, to będzie do obejrzenia już od piątku, także możecie się przygotować. Dodatkowo jeszcze Uciekaj, Niebiosa Obiecanej Sojusznicy, tu już na arenie, a w niedzielę, moi drodzy, Piotruś Pan, Podróż celnym mordercą czy zabójcą i Gioja to radość. Czy na wtorek? Na wtorek jeszcze oczywiście mogę podpowiedzieć The Grim Adventures of Billy and Mandy. 16 odcinków, cały pierwszy sezon do obejrzenia, jak również The Marvelous Misandadventures of Flapjack, to akurat 20, czyli też cały sezon do obejrzenia. To HBO. Jeżeli chodzi o Disneya, to przypominam, że dzisiaj był ostatni odcinek pierwszej serii A Shop for Killers. Natomiast drugi sezon jeszcze w lipcu będzie, także musicie przypilnować i uważać jakby co. Natomiast od paru dni Betty Gregory, czyli Bliskie spotkania z Młotowatymi do obejrzenia. No i uwaga, uwaga, na wysokich obrotach sezon drugi od dzisiaj również jest do obejrzenia, tylko dorzucę, że od kilku dni Spider-Man w komplecie, że tak powiem, do obejrzenia. No właśnie, chyba pominąłem jeszcze Batmana chyba pominąłem na HBO, moi drodzy, tak na marginesie, także jak możecie mi wybaczyć, tak, Batman w całym zestawieniu oczywiście. Natomiast wracając do serwisów streamingowych, przechodzimy do Netflixa. No bo tutaj akurat też oczywiście jak zwykle bardzo dużo propozycji, które warto pamiętać. Zaczniemy od propozycji licencyjnych. Od paru dni 300 i 300 Początek Imperium, to akurat do obejrzenia myślę, że na pewno powinni być tacy, którzy by się skusili na to. Natomiast od dzisiaj The Tick jest do obejrzenia, natomiast jutro Podróż na Tajemniczą Wyspę, Miasto Złodziei i Polowanie na Drukny, tudzież Podróż do Wnętrza Ziemi. Na piątek zaplanowany Prześladowca, myślę, że też warto o tym sobie pamiętać, bo film, no, myślę, że ma swój urok. Natomiast The Outrun będzie do obejrzenia od niedzieli, także dobrze mówię, od soboty, moi drodzy, przepraszam bardzo. Destrukcja to akurat od poniedziałku i Jupiter Intronizacja będzie do obejrzenia we wtorek, także myślę, że też dobrze o tym pamiętać. To były tytuły licencyjne, natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to od dzisiaj, znaczy tak, wczoraj akurat taki tytuł znamienny, troszeczkę Lepiej późno niż samotnie, cały sezon drugi, także tak jakoś mi się to spodobało, że postanowiłem o tym również przypomnieć. Natomiast od dzisiaj do obejrzenia Aż po kres, Salcedo Skóra i Bugalo, a dodatkowo jeszcze Thunder 3 będzie do obejrzenia, a w zasadzie już są do obejrzenia i nie boję się. Jutro Domek na Prerii to nowa odsłona, także nie jest to powtórzenie starych odcinków, tylko po prostu nowa ekranizacja, troszeczkę inaczej zrobiona, troszeczkę inne ustawienia. W piątek Miguel Angel Blanco i 48 godzin, które zmieniły Hiszpanię, dodatkowo Rozbitkowie, Koszmarna Katastrofa i As Palestry. To wszystko od piątku, natomiast w sobotę Robota we Wspólnocie, a w niedzielę Miłość Ślepa w Anglii i After the Altar. Na poniedziałek Golden Kami, Atak na więzienie Bashir,
Również w poniedziałek Hot Arms Extra Hit. I uwaga, Quarterback sezon trzeci to akurat od wtorku do obejrzenia, także zapraszam. Jeżeli chodzi o serwisy streamingowe, to tyle, a my przerzucamy się na razie na grupę wideo. Nie wiem, czy macie świadomość, że dzisiaj jest środa, jutro czwartek, w związku z tym no, my sobie zagramy.

Oj, środa, jutro czwartek, no to tak mimochodem się złożyło, a my przechodzimy do propozycji filmów, które będą obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Ja tak przypominam, że na niektórych z nich również będą do obejrzenia Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, to tak informacyjnie. Niższa drabinka zakończona, jutro wchodzimy w kolejny etap. No i pierwszy mecz Francja-Marokko, moi drodzy. O, to może być ciekawe spotkanie. Właśnie, to będzie jutro, natomiast my zaczynamy oczywiście od filmów, które są do obejrzenia jeszcze dzisiaj. Jakby co do czego, to na Polsacie o 22.10 Sąsiedzi amerykańscy z 2014. Bractwo studenckie kontra mieszkańcy. No to może być tak tego, no ciekawe skądinąd oczywiście. Natomiast na Pulsie Negocjator będzie o 22, a Legion Samobójców o 23.35 na TVN-ie, tak w ogóle. Natomiast no właśnie, prawie że premierowe chyba z 95 roku Kasyno będzie na Pulsie 2. To o 23. Natomiast Gran Turismo, akurat film jak najbardziej, że tak powiem, no motoryzacyjny troszeczkę, chociaż może i nie do końca, w każdym razie do obejrzenia Super Polsacie o 21. Na Kulturze Stan Wyjątkowy, komedia, dramat chorwacko-sersko-polski. Taka surrealistyczna troszeczkę opowieść o kradzieży trumień ze szczątkami zmarłych prezentów w Chorwacji i Serbii. Dlaczego, po co? No cóż, musicie obejrzeć, żeby ewentualnie móc odnośnie tego się troszeczkę wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o propozycję na jutro, to Mój chłopak się żeni, komedia romantyczna na Polsacie, to 22.50. Natomiast Rocketman, film muzyczny, historia życia Eltona Johna, moi drodzy, na TVN-ie o 22 do obejrzenia, także też warto o tym pamiętać. Taśmy Watykanu, no myślę, że trochę przewrotny. No troszeczkę od kulis obejrzenia akurat, jak wygląda życie w Watykanie. Stop klatka 21.55, natomiast Pitbull Ostatni Pies, sensacja polska z Dodą zresztą o jednej z głównych ról. To będzie do obejrzenia na Pulsie o 21.55 jutro, jeszcze raz podkreślę. Natomiast na Super Polsacie o 21 jutro będzie do obejrzenia Patriota. Akurat ten historyczny, no w końcu mamy 250-lecie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym powinno nam to się akurat spodobać. Mnie generalnie zawsze się podoba, jak do obejrzenia chodzi, ale oczywiście kwestia względna. Ikar, legenda, Mietka Kosza, biografia o 23.35, Niewidomy pianista, moi drodzy, to jest polski film z 2019 roku, bardzo dobrze oceniany, myślę, że warto obejrzeć. TVP Kultura, 23.35 jutro, myślę, że to wam się na pewno może spodobać. Jeżeli chodzi o piątkowy wieczór, to tak filmowo rzecz ujmując, uwaga, będzie Hobbit Niezwykła Podróż, ale to wcześniej o 19.55, natomiast później będą Niezniszczalni, czyli Stallone, który zaraz wczoraj czy przedwczoraj obchodził 80. urodziny, także piękny wiek wchodził, a tutaj no, na tym filmie na pewno nie widać, a film wcale nie taki stary, bo z 2010 roku. Reminiscencja, thriller na TVN o 22.55, to amerykański film o samotnym prywatnym detektywie. Natomiast na Pulsie o 22.00 Najwyższy Wyrok, amerykański film, Tom Steele i Manning, Eskorta Więźniów. Oczywiście troszeczkę nie do końca to idzie tak, jak było zaplanowane. Jeszcze podrzucę 21 Jump Street, komedia sensacyjna z 2012 roku, to będzie na Super Polsacie o 22.55, też chyba może wam się spodobać. Natomiast ja podpowiem, że będzie
komedia romantyczna Czego pragną kobiety z 2000 roku. Mel Gibson, no jeszcze dosyć młodziutki, moi drodzy. TVP Kobieta to akurat zaproponuję. Czy szyfry wojny wam podpowiadać? Nie, na razie odpuszczamy, przechodzimy do kolejnego dnia, czyli uwaga, uwaga, już zaczynamy sobotę. Skoro sobota, to powinniśmy chyba od razu zaznaczyć, że troszeczkę rozszerzamy nasz zakres zainteresowań, no bo wakacje wakacjami, ale rano czasami, jak my byśmy chcieli odpocząć, to dobrze by było zaproponować otoczeniu, zwłaszcza młodemu otoczeniu, obejrzenie jakiegoś filmu, który akurat będzie nieco wcześniej. W związku z tym na TVN-ie, TVN 7, będzie do obejrzenia o 7.35 Za duży na bajki. Polska komedia sprzed paru lat, ale doskonała. Młody, troszeczkę kompulentny człowiek, który ma talent do gier, no i ale przy okazji również zdobywa oddanych przyjaciół. Też może wam się to spodobać. Na pulsie 2 Koati, to animacja z kolei będzie do obejrzenia. Meksykańska, amerykańska, też chyba warto dorzucić. Jeżeli chodzi o ten pełnowymiarowy, że tak powiem, wieczorny wymiar, to Szybcy i Wściekli w sobotę o 21.55, ale to piąte wydanie, także dla tych, którzy są zorientowani przynajmniej. Klient na stopklatce będzie do obejrzenia, gwiazdorska obsada, film z 94 roku, w związku z tym no już jakby na to nie spojrzeć, 3 dekady ma, natomiast nie można zapomnieć, że tam chyba Tommy Lee Jones pojawiał się, ale również chyba paru innych znanych, naprawdę znanych aktorów, znacznie młodszych niż dzisiaj oczywiście. Ostatni ślad na pulsie z kolei, amerykański film, gdzie pewna niewiasta znika bez śladu na stacji benzynowej, a mąż kobiety postanawia znaleźć i wyjaśnić wszystko. Wróg publiczny na Super Polsacie będzie do obejrzenia o 21.00, natomiast o 23.45 doskonały oscarowy kontakt z Judy Foster w jednej z głównych ról, także w zasadzie głównej roli, także można już się do tego przymierzyć. Natomiast ja bym jeszcze proponował jedną taką propozycję, która no myślę, że może się spodobać, jeżeli nie wszystkim, to w każdym razie naświetlić pewne aspekty historyczne, bo w sobotę na TVP Historia 25 Wołyń, zapis zbrodni. Od razu uprzedzam, to nie jest film czy dokument dla wszystkich, bo no, są tam naprawdę okropne rzeczy omawiane, pokazywane, oczywiście nie w formie dokumentalnej, ale mimo wszystko można o tym powiedzieć chyba na spokojnie, że jest to na pewno mocne, ale to mocne wydanie. W metrze będzie Gniew Oceanu jeszcze wieczorem, także George Clooney w doskonałej odsłonie. Jeżeli chodzi o niedzielny dzionek, to tak jak to już nam się zdarzało nieraz, znowu rozszerzamy, że tak powiem, spektrum, no bo trzeba no, zapewnić jakąś tam rozrywkę, to podpowiem, że tak, Alvin i Wiewiórki 2 będą do obejrzenia, tak, animacja, ale troszeczkę, że tak powiem, filmowa, o 7.45 na TVN 7, natomiast Tatuaż, komedia z Louis de Funesem 68 roku na Pulsie 2, to już chyba dla tych bardziej, że tak powiem, ustawionych. Super Polsat na 13.05 jeszcze Mustanga z Dzikiej Doliny, czyli Droga do Wolności proponuje, także macie również parę, że tak powiem, innych propozycji, które mogą wam się spodobać. Jeżeli chodzi o pasmo wieczorne, filmowe, to uwaga, na Polsacie w niedzielę o 19.55 będzie King Kong, ta wersja z 2005 roku, także można do tego podejść z rozrywką. Ocean Eleven, ryzykowna gra o 23.00 na TVN-ie z kolei, także też myślę, że się spodoba.
Natomiast American Assassin o 20 na pulsie, to tak dla równowagi, też będzie do obejrzenia, też się powinno wam spodobać. Natomiast Morze w ogniu, sensacja na TVN7 o 20 również, także do skoku. Na TVN7 z kolei właśnie mówiłem, że w metrze akurat w sobotę, natomiast na TVN7 w niedzielę o pierwszej po północy, czyli bardziej w poniedziałek, Gniew Oceanu również będzie, także to tak dla zaznaczenia. Co jeszcze? Lucy Abrac, dramat wojenny z 1997 roku, francuski, marzec 1943 roku i nauczycielka historii w jednej ze szkół w Lyonie i działaczka ruchu oporu w jednym. No jednym słowem taka martyrologia, czy pokazywanie walczącej Francji innym. Też może się akurat tym, którzy lubią się w historii, spodobać. No i uwaga, jeszcze na poniedziałek podrzucę Pocałunek Smoka, akcja w dobrej obsadzie. Chiński policjant przyjeżdżający do Paryża, no i tak dalej. To akurat puls o 22. Natomiast ci, którzy chcieliby pooglądać coś innego, to na TVN-ie Saga Zmierzch Zaćmienie będzie. Także można podrzucić. Aha, no i na TVP2 jeszcze o 22.55 będzie U Pana Boga za piecem. Jednym słowem Maria Mosty, to chyba tak się nazywała miejscowość. Będzie oczywiście się na pewno dużo działo. No oczywiście śmiesznie też. Czy ja coś miałem w tej chwili zapowiedzieć? Aha, no tak, miałem zapowiedzieć oczywiście. Skolim będzie nam teraz grał.

0: No tak, dzisiaj chyba zbliżamy się powoli do końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, ja Was zapraszam do słuchania nowinek. Jutro o 9 poranek, wieczorem inżynierskie historie. A tak w ogóle to jutro 9 lipca, czwartek, imieniny Weroniki, Sylwii i Zenona przede wszystkim, ale także Aleksandry, Adriana, Joanny, Jana, Antoniego, Adrianny, Mikołaja, Łucji, Róży, Kornela, Zenona, Augustyna, Korneliusza, Cyryla, Anatola, Anatolii, Floriana, Adolfinę, Adriana i Korneli. Soniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jutro dzień chodzenia do pracy inną drogą, to... Tak ogólnie rzecz ujmując, muszę przyznać, że ja czasami nie lubię chodzić tymi samymi ścieżkami, w związku z tym różnie to wychodzi, ale to u mnie. A u Was możecie napisać nowinki@pkedu.pl, na pewno postaram się odpowiedzieć, jak tylko znajdę chwilę czasu. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już wszystko. Zapraszam, tak jak mówiłem, do słuchania nowinek, no i pozdrawiam Was serdecznie. Pa, cześć. Aha, no i na koniec jeszcze Katia będzie dla Was grała. Też może Wam się spodoba.
1: Hace mucho tiempo que no sé lo que pasa. Ando buscando mi casa.
0: O dwóch światach. Jeszcze raz pa.

Thank you.

Mamy dzisiaj czwartek, 9 dzień lipca i 190 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Weronika, Sylwia i Zenon, ale także Aleksander, Adrian, Joanna, Jan, Antoni, Adrianna, Mikołaj, Łucja, Róża, Kornel, Zenona, Augustyn, Korneliusz, Cyryl, Anatola, Anatolia, Florianna, Adolfina, Hadrian i Korneli. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj również obchodzimy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Nie wiem jak wam, ale mnie się tak zdarza. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-klubowe, to przypominam, że dzisiaj o 18 w klubie Studiu Demet koncertować będzie. Natomiast jeżeli dzisiejszy termin wam nie pasuje, to już jutro w klubie Zaścianek, nie, w klubie Warsztat dla odmiany, tym razem wystąpi Spectral Spectrum i uwaga, Runaway Davis, jednym słowem brzmienia też dosyć mocne. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam wycieczkę do obejrzenia filmu Supergirl, czyli no, kolejne przygody Kara Zero-El, która oczywiście prywatnie tak występuje, a oficjalnie to Supergirl, albo odwrotnie, jak to woli. Tym razem nasza supergwiazda ma problem, bo musi podjąć, no powiedzmy, bardzo nieoczekiwalną współpracę, ale przeciwnik i miejsca zmuszają ją do tego, aby podjąć misję pełną przygód i dodatku międzygalaktycznej podróży. A to wszystko możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o godzinie 17. Oczywiście zapraszam. No i Radio Nowiki proponuje tak przy okazji ogłoszenia oficjalnych wyników tegorocznych matur. Ja przypominam maturzystom, że jeżeli do tej pory nie złożyliście wniosku o przyjęcie na studia na uczelni wyższej, no to na Politechnice jeszcze jak najbardziej trwają zapisy i akcja rekrutacyjna. Wszystko to potrwa nominalnie do 17 września. Oczywiście w różnych etapach i w dodatku nie wszędzie będą już wolne miejsca. Ale to nie zmienia faktu, że czekamy na was z otwartymi ramionami. A szczegóły znajdziecie na stronie internetowej naszej uczelni, czyli www.pke.edu.pl. Zapraszam oczywiście do studiowania, no, a ewentualnie również do przeglądania strony internetowej uczelni, jak i również Radia Nowinki, czyli www.nowinki.pke.edu.pl. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście wam słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, mogę powiedzieć, że słuchać nas możecie drogą internetową poprzez stronę www.nowinki.pk.edu.pl. Tam klikacie przycisk włącz radio i w zasadzie to wszystko, co musicie zrobić, aby nas już słuchać, reszta po naszej stronie. My gwarantujemy, że będzie grało, po drugie gwarantujemy, że będzie grało ładnie, po trzecie będzie mówiło ciekawie, a po czwarte oczywiście atmosfera rewelacyjna. To wszystko w Radiu Nowinki, a jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że jutro, tuż po 9 rano, startuje poranek w Nowinkach. Wieczorem, tuż po 21, będzie herbatka, natomiast dzisiaj wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza was Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. A wita Was Tomasz Kapuśniak na antenie Radia Nowinki. Dzisiaj wracamy do Chińczyków, a w zasadzie Chin, moi drodzy, a jeszcze dokładniej do wynalazków chińskich. No bo w poprzednim programie zdążyłem powiedzieć tak ogólnie, że takowe były. No przyszedł czas na uszczegółowienie tego.

No właśnie, uszczegółowienie. Jest tego na tyle dużo, że naprawdę ciężko w tej chwili mówić o tym, które rzeczy są, że tak powiem, z Chinami na pierwszy rzut oka, na pierwsze zdanie bardzo jednoznaczne. Ale nie zmienia to faktu, że na pewno tak możemy podejść do jedwabiu, porcelany, no bo w końcu jest to akurat sprawa prosta. Trochę ciężej nam przyjąć do wiadomości, że chodzi również o druk. Proch akceptujemy, no bo w końcu sprawa jest prosta. Z papierem sprawa też, no ale nie wiem, czy macie świadomość, że również kompas jest de facto chińskim wynalazkiem. Chociaż o tym może jeszcze za chwilę.

Właśnie. Kompas i jako chiński wynalazek. Muszę przyznać, że tutaj jestem troszeczkę w rozterce, bo jest duża szansa, że coś zbliżonego, że tak powiem, w starożytności było wykorzystywane, powiedzmy, w kulturze hellenistycznej, powiązanej oczywiście z Egiptem, Aleksandrią i nie tylko. Chociaż z drugiej strony nie jest wykluczone, że to też była forma zaczerpnięcia pomysłu z wynalazków chińskich, bo pierwsze wzmianki o używaniu magnetytu w celu określenia kierunków geograficznych pojawiły się w chińskiej literaturze już w IV wieku przed naszą erą. No, jeden z naukowców uważa, że kompas był używany mniej więcej od połowy II wieku, przynajmniej jeżeli chodzi o Chińczyków. Natomiast do Europy dotarł on w wieku XII, chociaż też kolejna kwestia, która jest z tym związana, tak jak w przypadku akurat wykorzystania magnetytu do określania kierunków świata w starożytności, europejskiej starożytności, a ściślej Egipcie, Ptolemeuszy, to jest również w pewnym stopniu udokumentowane, że również wikingowie używali czegoś, co mogło być protoplastą kompasu, bo była to metal drewniana deska, w zasadzie pływak drewniany, na którym były ustawione, no, najprawdopodobniej namagnesowane, że tak powiem, metalowe, żelazne elementy. I jak było spokojne morze, wrzucało się to na falę, no i to w tym momencie również pokazywało kierunek. Oczywiście te kierunki akurat były różnorakie, natomiast trzeba też przyznać, że właśnie, to określenie kierunku. Według historiografii chińskiej było również urządzenie, które umożliwiało prezentację utrzymywania, że tak powiem, ogólnego kierunku w czasie jazdy, również w przypadku, kiedy na przykład nie było widoczności słońca, chmur, czy akurat nie było możliwości określenia tego kierunku również na zasadzie magnetycznej. Było to coś w rodzaju, że tak powiem, powiązania z jakimś układem kołowym, który w tym momencie zachowywał akurat kierunek działalności. Ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić.

No a jeżeli chodzi o inne odkrycia, tutaj akurat kwestia papieru jest, że tak powiem, bardzo istotna, no bo prawdę mówiąc, papier to od razu wiąże się tak troszeczkę z drukiem, ale właśnie bez papierowych książek kwestia druku byłaby chyba troszeczkę problematyczna, no bo przez całe dekady, całe wieki do zapisu wykorzystywano m.in. pergamin, czyli wyprawioną odpowiednio skórę zwierząt. I ta skóra była wykorzystywana akurat do zapisu. Zresztą powodowało to również to, że było to niezwykle kosztowne. I co więcej, jeden arkusz pergaminu niejednokrotnie był wielokrotnie wykorzystywany, czyli po prostu najpierw ścierano, w zasadzie zeskrobywano, ścinano wierzchnią warstwę, żeby zapisanym tam informacjami, a później wykorzystywano go ponownie do zapisu. Jeżeli chodzi o papier, to według chińskiej tradycji podobno był wynaleziony w granicach przełomu I-II wieku, ale wytwarzany prawdopodobnie był już 2-3 wieki wstecz, wcześniej, w związku z tym ta sprawa też nie jest jednoznaczna. No, dość powiedzieć, że też kwestia produkcji papieru to były różne technologie, bo częściowo była to pianka związana, po prostu na sita nabierano taki pulpy, w której skład wchodziły troszeczkę odrobiny bawełny czy innych takich materiałów. Aktualnie to jest celuloza, ale to nie zmienia faktu, że pierwotnie takie zadatki były. No i te arkusze akurat były wykorzystywane no, do celów czysto gospodarczych. Zresztą ciekawostka jest taka, że papier niejedno miał zastosowanie. Zresztą chyba te najbardziej, że tak powiem, powszechne, czyli papier toaletowy, który aktualnie wykorzystujemy nagminnie, nominalnie też można przyjąć, że pochodzi z Chin, ale prawdę mówiąc zastosowanie tego jest troszeczkę jakby opaczne w stosunku do tradycji chińskiej, a wynika to z tego, że kiedy Europejczycy pojawili się w Chinach, no, Chińczycy tradycyjnie udostępnili im toalety, dali możliwość, że tak powiem, skorzystania, no i dali kartkę papieru. No, nasi że tak powiem, współplemieńcy potraktowali to dosłownie, czyli wzięli kartkę, no i wykorzystali tak, jak najczęściej wykorzystujemy aktualnie papier toaletowy. Natomiast tam chodziło o coś innego. Oni po prostu liczyli na to, że najpierw wykorzystamy miseczkę z wodą i delikatnie dokonamy ablucji, a papier miał służyć do osuszenia dłoni i wspomnianych obmytych miejsc. No jak widać, historia troszeczkę w tym przypadku zatoczyła koło, a wręcz nawet walnęła w tył.

No, w sumie już wspomniałem, że w zasadzie papier to jednoznacznie można powiązać od razu z kwestią druku. No i z tym drukiem to jest tak, że u nas, no to wiadomo, Gutenberg, który w XV wieku, pod koniec XV wieku wydrukował Biblię Gutenberga i była to pierwsza drukowana książka w Europie. Okazuje się, że sam wynalazek druku jako takiego to jest VII wiek. Ale uwaga, uwaga, uwaga. Mówimy w tym momencie o druku rozumianym tak dosłownie jak w tej chwili. Natomiast trzeba przyznać, że wcześniej również stosowano inne formy, które mogły być formą wydruku, bo nie była to ruchoma czcionka, w której wymieniano teksty i tak dalej, tylko po prostu matrycę, którą tak, o, jak w przypadku matryc do wybijania monet, wyskrobywano i była to jednolita, że tak powiem, płaszczyzna, czyli tekst jednolity, bez możliwości zmiany. Skądinąd wykorzystywane to było chyba trochę wcześniej do powielania, powiedzmy, różnego typu życzeń, przepisów, czy innych tego typu spraw. A swoją drogą mogę Wam dorzucić jeszcze jedną sprawę. No oczywiście ten druk z Chin niezupełnie trafił do Europy bezpośrednio. To akurat jakby wynalazek był poboczny, czego nie można powiedzieć o papierze, który trafił właśnie poprzez jedwabny szlak właśnie do Europy i tam został poznany. No a jeżeli już mowa o jedwabnym szlaku, na pewno poprzez jedwabny szlak trafiło do nas co innego.

Oczywiście mowa o prochu, moi drodzy, no bo proch to coś, co jest synonimem, no powiedzmy, przejścia od średniowiecza do późniejszych epok, czyli wojny. Wojny, która zmieniła się z miotania strzał czy rzucania siekierką do wystrzeliwania kul armatnich, a później muszkietowych, a później jeszcze innych. Przy czym też trzeba pamiętać o tym, że proch w Chinach został wynaleziony bardzo dawno, bo już w II wieku naszej ery. Przy czym oczywiście te pierwsze chyba prace z tym związane były, czy zajęcia z tym związane były wcześniej, bo o sztucznych ogniach w Chinach mówiło się nawet kapkę wcześniej, a to oznacza, że też jakieś formy miotania, czy ewentualnie wyrzucania materiałów pirotechnicznych musiały być organizowane. No zresztą nie bez kozery wspomniałem o tych sztucznych ogniach, no bo w Chinach właśnie do sztucznych ogni i tego typu zjawisk wykorzystywany był początkowo proch. Później, jak to zwykle bywa, został akurat wykorzystany również do innych celów, no bo wojskowi mają to do siebie, że bardzo chętnie przejmują różne technologie, które umożliwiają później, no powiedzmy, zajęcie się sprawami merytorycznymi, czyli po prostu niszczeniem przeciwników. A swoją drogą oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że również proch był akurat czymś, co później powodował, że tak powiem, wtórnie ułatwił podbój Chin. Natomiast nie można również zapomnieć o czymś innym, bo w końcu, jeżeli byśmy mówili o Chinach i wspomniałem, no to w pierwszej kolejności rzeczy, które kojarzą nam się z Chinami, to między innymi jedwab i porcelana chińska. No dość powiedzieć, że jeżeli chodzi o porcelanę przynajmniej, no to ta technologia na pewno nie powstała od razu, ona dojrzewała przez stulecia, ale w pewnym etapie te mistrzowskie dzieła z dynastii Song, to jest X-XIII wiek, osiągnęły no, niemalże niedoścignioną jakość. Były to no, w porównaniu do swajansu europejskiego, to były gruby, kanciasty, no, rzeczy filigranowe, to były rzeczy, które były delikatne, cieniutkie. No i to akurat powodowało, że te produkty z dynastii Song, czy później Ming, no to były niezwykle cenione w Europie i po nie niezwykle chętnie sięgano.

No i ostatnia sprawa, która pojawia się, jeżeli chodzi o kwestie chińskiej manufaktury, produkcji, czyli jedwab. Chiny były pierwszym krajem, który rozpoczął produkcję jedwabiu, hodowlę jedwabników. Przy czym też trzeba zaznaczyć, początkowo jedwab był zarezerwowany dla cesarza najwyższych sfer. Dopiero później, że tak powiem, zaczęło być stosowany również przez inne zamożne osoby, bo też ustalmy jedno, jedwab nigdy nie był materią tanią. Zresztą nie można też zapominać, że wynika to częściowo, po pierwsze z tego, że jest to bardzo cienkie, czyli włókna jedwabników są niezwykle cienkie, a to oznacza, że produkcja takiej tkaniny jest niezwykle czasochłonna. W związku z tym ta kwestia czasu jest jednoznaczna. Ja nie zapomnę akurat jednej ze scen jednego z moich ulubionych filmów, czyli Królestwo Niebieskie, gdzie na pytanie, jak można zostać dystyngowaną osobą, wręcz, że tak powiem, osobą wyższych sfer, bohater odpowiedział, no cóż, wystarczy mieć kawałek jedwabiu i to jest jedno z

Znaczne z tym, że jest się zamożnym i tak dalej. No jednym słowem też świadczy to o tym, że no, w naszych realiach materiał, który w Chinach był niezwykle cenny, był u nas po prostu bezcenny.

Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o chińskie wynalazki, ale uprzedzam, to nie jest koniec tego wątku, bo do tych tematów wrócimy jeszcze w następnych odsłonach. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program poprowadził i przygotował. Do zobaczenia i usłyszenia.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzeniach.